jako prynie pšelat powiesću tydźenja. Niemcy buchu na zwiazkowym finalu wubydżowania nasza wiesma przychod jako jedna z 800 ze złotej plakietu poczęszczeny, a su si z tym 15 000 euro wydobyli. Mytowanie je klietu spoczat klieta na wikach zeleného tydźenja Berlinie. Nawodu Slepianskeje Wyższeje Szule Jana Rehorja nie oczakuje żadne służbno-prawniskie szczychy. Rehor by prawie jednał, tak minister, jakoby znate z obuchu na szuli 15-letnym projekcie eksternych pornografiskie fota pokazane, kiż su za szuleriu pod 16 letami zakazane. Mieszczanska rada we Wojerecach je ze snadnej väčšinu přirašku za cuzowy komputerowy muzej Z.com pšmórnyła. Přichod muzeja je z tym dale worožene. Kajž praje wyši mieszczanosta Torsten Rubancy, je nitko załožbowa rada muzeja prašana. Na honio wužijskich polach su ratario zdžila ze žnemi žita započeli. Krabatowy mlokowy svět pola kulua je lohkich pododla svoje žnie ječmenia hižo zakončil. Ratarski zavod Redžic bratru nesvačidle žnie od kunca mineného tydženia niedže 200 hektaru ječmenia. Dež zajšvých dňov je do zraveniu tredoskere pomal, hač škodžav, rožka, pšenca a rypik behu přichodnych tydženiu do zravia, tak ryka znesvačidva. A agrarne družstvo Miłočice chce přichodny tydžen ze žniemi 180 hektaru ječmenia započeč, potom gdyž so zaso slunco pokaza. Projekt Zari ma so dale wiesć, za to wuprají so poradžovace wubjek za prašenia serbskeho ludu po boku zwiazkoweho ministerstwa za nutskune. Grimi skadžovaše so prini kruč sriečnej Wužicy na Nepilic dvore Runom. Za wólby wiesnanosti gminy Nibelčice maja jednoho kandidata. Je to 46-letny samostatny cichigrujerski mišto Tomáš Klar z Miłočic. Nestronski kandidat běhač do septembra 2024 člen gminskeje rady a zastupovace wiesnanosta. Dokelž žani stronje nepřisłuša, dobješe za svoju kandidaturu z najmjenša 20 podpiranskich podpismu zapodač. Wólby Nibelčanskeho wiesnanosti wotmeja so 6. septembra. Zdžirje su novu Vukovansku stražu otvorili, s tym je netko zastaranje nuzovim pađe severnje Budyšina lepe zaručene. Potrichi to vonje gmene Radvo, Vulka Dubrava a Malešecu. Vukovanska straža je dvurečne popisana, a je pačiva nimale 2 miliona euro. Serbske zakładne szuli Čišinského Pančicach Kukowie maja wotnětka novu dźěčacu biblioteku a zdobom su wumjowski projekt na Kudbach šule zakončili. Grafikar Štefan Hanuš je zromadnje ze šuleriami dwie wulke sčenje mez druhim z bajowymi figurami a konturami Budyšina wuhotuwał w obrazy k tomu namakače na našich internetnych stronach a app MDR Serbia. Budyšinje tvari zavod Sachsenenergie novu elektrotankovňu za e-auta. Nabijanski park na Drežanski droze zmeje 12 jednotlivých staciju za spiešne nabivanje elektriskih auto. A poladame ište na vedro, hač do popudnja so dženca ište trochu dale dešuje při maksimálne 20 stopniach, a tež spočatk prinjeho prúznického tydženia vostanje šire, pokmurjene a skire mokre, hač do vútoru maksimálne 20 stopňu vici kojte a dešči kojte. A od srede potom zaso přečeniše a přichodny konc tydženia je liečo potom doskončne ročo.

lubi připosłuchają. Jako tydzienia Europa pod niesmiennej horcu tu cierpieše, poruči nam fariam cyrkwinska wyszność, cyrkwie wotobrene miecz za ludzi, co muli są w nich wokłodzić. Riana to gesta, albo ilustracja Bożej starościwości w nas stworzenia. Gdyż dzięca w Ewangeliu reka, pojcie wszyscy ke mni, kiście sprocni a obciżeni, ja was wokrzywiu. Wiedzę nietko nie oczekujemy, że nam bo, kajś ulkie przedewzacze, kotryż nam wokrzywiace prozdniny albo dowol bez starością lubi a garantuje. Dowol prozdniny a woczerstwienie niech je kujśnemu popszate a zmożnienie. Niekocy na to dołho lutuja, a poprzeja se potom cele wulki dowol, moje dla daleko prycz na Malediwach. Druzy wostanu raczo doma, a zeznawaja swoju domiznu a bliższu w okolinu. A propos wotobrene cokwie, przeco zaso dożywiam, zo mi nichtu praji, dzienca pobych pryny krucz w baczowskie cokwi. Przy tym je ona wszydny wotobrena, a jej neogotyjski barbny wokna spościa rumy przyjemną atmosferu krospominaniu. A skończnie w każdej katolickiej cyrkwi też tabernakel, posłowne prajene stan Boży. Przemożacy, niesmierny Bo je nam w zakramencie wotarja, w przeżonowanym klebie, w świętej hostii, potajne przytomne. W to mi dopomina na młodego zbożno prajeno Karla Akutisa, a czeszczowarja Eucharystie. Wun wotmówi swojemu nanej, kotoś chcesz jeho zweselić z jezbu do świętego kraja? Wczorla bych ja dobiał niedzie jecz, gdzieś Jezus przed 2000 letami był, gdyż je tu a nietko przyjemni? Zda się mi, że w używaniu ekumenickiego Jakubowego pucza, kiż wejdzie przez nasz kraj, se nasze cyrkwie a w osobitości skoro bolje waża, a w odkrywaja hać my sami. Niekotre szkoli z nich przyposłucha na przykład rady korowemu spiewaniu cystocjenski sotru w klosztorze Maryjnej Wieździe, a co przy tym duszynie wokrzewia. Ale też Boża stworba, kajś Lipio z pomnikom basnika a duchono Jakuba Barta Ciszyńskiego skicza nam możność k cielnemu a duchownemu wokrzewieniu, a to bez napinacy dalokich jezbów do wukraja. Stopak zcywa z tymi, kociś przy najlepszej woli znaczy, że lieta dołho żaden dowol nie znaja. Wobdziwam a cieszczu se tych ludzi, kociś woponiwe a samozrozumliwe, z wulkiej lubościu a szczerpnościu swoich bliższych ladaja. Dzień a noc, a rudy lieta dołho. Płacza też tu tym Jezusowe słowa z dzięcznicza Ewangelia, pojcie wszyscy ke mni, zmicie nas o mój sprza, a łukcie wote mnie, a namakacie w odpoczynk za swoją duszu. Zrozumia a zniesu tuci też dalsze słowa Jezusa, przetoć przyjemne je mój sprza, a moje bremio je lohke. Zawieszcie niekotre szkoli z tym słowem a swoim własudom. Swoją sytuację hadruje, na Boha a jego lubości dwieluje, albo trudy samo zadwieluje. Zrozumieć ich możemy, gdyż so na ciężkim, żywieńskim dońcie niczo zmienić nie chodzi. Nie zostanie potem jenicy dospłonie siebie poracze do Bożej woli, nic moja, ale Twoja wola zostań. Tu so dotkamy w ubokiej potajności naszej wiry, do skrzyżowanego zbożnika Jezusa Chrystusa. Poprom zwyraznia kujżda Boża matra, kujżdy święty krzyż, tule wierność, a nam przywoła, jenicy lubość bie, co za was cierpiach na krzyżu. Čitač môžeme tute uprajenie na znova posvečenem a po lietach v obnovenom sviatom kšížu ve Vutovčicach. Celkone pak reka v dženstvišim evangeliu kvalba zbožnikova, kvaluče vodce knieže nebes a zemie, zase to pred múdremi a učenemi zakrv,
molíčkým pak vozivil. Haj, vodce, tak je so či to zespodobovo. Všitko je mi přepodáte od mojeho vodca a nichtu neznaje syna, kýba vodc, a vodca nichtu neznaje, kýba syn. A tun, komuž chce syn, to vozivíč. Pojče, všice kemni, kýště sprocni a vobčežení, ja vás vokševju. Zmiče nás o môj spša a vukče vote mne, dokýž sem čicho myslne a pokorne je v utrobe. A namakáče odpočink za svoju dušu, přetož příjomne je môj spša a moje prémio je lohké. Jenož svetne múri a vúčení tole nespoznaja, a kaž zranení v svojej hordosti Boha odpokazuja. Jenož tichomyslný a pokorný, kotrež Jezus na druhý mieste zbožno svavi, to dopoznaja a přijímaja. Čilne bolosti nám medicína voloža a v dalokej míre otevza. Dušine stysky a žádosti pak zamože jenice víra a dovíra do Boha voložič a otevzač. Modlme sa. Bože, spošť nám krutú víru a dovíru do Tebe a žony všetkých, koci sa prúcia, potom živí več. Oni sú ze žonovaniom a příkladom za druhých, za nás, za círky, za všetko človeštvo. Přetož ve křížu je zpomoženie sveta. K tomu požuní vás Boh, Otec a Syn a Duch Sviaty. Amen.

0: No, na gluku ten raz nie już jeden ogień był, ale zwucowanie, joga tego ważna nicka, ogniowa obera każdy tydzień zwucują, aż je przygotowana, każ se raz nieco stanio. Lubisz dzisiaj? Mieszaj jeszcze jedną niedzielę.
1: Raz, dwa.

0: Jużo ten cieszy letnik, jo, wet zamknu rzecne projekt Zoria. To groni jasyś miasecu intensywnie sersku rzec uknuś, co cynie Zoriacki a Zoriaki aktualnego letnika ze swojego nowo dobytnio niejo rzecu, Maria Elikowska-Winklerowa, jo, pszaszała.
1: Lorenz Krause z Ochoze jo uknu ze Zoriakami letosa.
2: Bydlim w Ochoze, jo, ja żyłam pla domowinie, ak oryginalnie powda. Togotla ja trebam serski, ale ja teke trebam tu rec, zamlożinu. Jo, ja som ten predsedar w domowinskej kupki Ocho zamlożina. Jo, a ja życim aż wiele młode ludzie powiedają serski.
1: Julia Jegerowa, co więcej serski pijeda śmiec?
3: Ja żywam w Witaj Žišoni, ale tam mamy drugie słowa. Za Žiši, ja. Za grajkanie, rejowanie a spiwanie, jo.
1: Mogę Zoriaki bydle zvenka Dolnej Łużyce.
4: Ja som Saskia Bugeňová, ja som Rogovarska, ale nient bydlim w Lauchamerje. Moja stara mama a starješe sú pyjedali serske. A to jo wielgin ważne za mną. Ja som pyjedaš s mojimi Žišimi a s mojim Slejekom.
5: Also ja som Luise Kšenka, bydlim Balinju a teke Hržebuzu. Som jadna a tiež ešte let stára. A no ja som o sersku rec uknula. A ja som nient mögala teke s mojou familiou pyjedaš a to jo wegen Redner Witz.
6: Ja, som Lili Luana Pekreuz. Ja, bilim zapschwem Petsupimir. Ja, mam Pitschku, Sersku, Familiu, meje stare, su Kreschebuzu, bilili, abo teke Kokoizach, ja. No ja, som opetawa Pitschku Tomonio Namekasch. A teke zasej sliet gesech, te wietze, katare su lawena pschetz beliepen. A ja zu teke w mojej familii to zasej etablirowasz. Aż bużo me pichku serski pejedasz, a teke te tradicje a historiu, no jo zasej uknusz.
1: Wenke nebert, jo se megała o ceo psi obrosisz serskiej rycy.
7: Ja som wiegin spokojom, ja som tu riec wiegin derie nauknuła, a nie som żadnie ten czas miła za to, a nie som megała ten czas zesz, jo, zasej.
1: Rycny trenar Gregor Wieczorek jo mecował sebie. Dowieru.
8: Każdy orował lepszy, ako jo był na zahopinku, ale to nie groni, aż każdy może nie to serskie pejedać, ale ja som weto wielki spokojom, dlatego, aż mamy bejnu kopicku ludzi, ako naprzódu su dość daleko przyszli, tak daleko, aż megu nie to sami. W tym świecie z węka tego Zoria Dwera przeliabułaś z tej serskiej uriecu, a ja som wiesz, aż tylko użycy dalej, będziemy cestowetnik słyszać,

0: mamy te wierności zadogronione, aż słyszykne ludzie jednak stwierdzone, obdarione przez stwierdziela z wiedzmi nieprzenosnymi psiałami, jako żywienie, lichota, a pracowanie we zbyżność.
1: Te słowa gnuju do zinsaśnego. 250 lat po ich nastasiu są zapisane w preambli uzjawienia niewetwisności Zjednoczonych Stato Ameryki. Tak jak my, Europiarje, uznajemy lietosa z 4 juli nacjonalny swiedzień Zjednoczonych Stato Ameryki więcej wyrobnie. Se gazda, ako nie bez uzjawienia niewetwisności z boka stata wystało wiele uszy. Ale co weznamienijo ten dzień do całego za obydlario USA? Evan Blickley, US-Amerikanar, a sobudziła się na Serskim Instytucie, k tomu groni.
2: Also to jo nasz najważniejszy swiedzień w Ameryce. Dokolaż to jo ten Purstag Ameryki. To jo takie symbol, aż to jo srej lesie. Te szuli w Ameryce pijuste srej augusta, a do końca maja, also da jo pen cały junia, a cały julia, a to meni teke aż to pszauje srej leto, a srej lesie. A hiszcie zwesimy naszą lichotu, also to jo pen wegen ważne za nas. Se wie to jo żeń podpisania deklaracja niewetwisności. Wiele duże, wiele ważne na angielskie rzec founding fathers, te ludzie, kiedy są te sobą założarie, są podpisali tu deklarację. Tak.

0: Bartolduła, US-amerykanarka, ketara sionie kotare lieta żyła w Dolnej Łużycy, pokazuje glidajucy na stwierdzi Juli na jego charakter ako familiowy swiedzień.
1: Za moją familię już było zaprzałem przecy, bo to stajesz grill, hot dogs, a jest hamburgery, a przeporaż rytny czas z familią w ekstremnie szopłym swyncu. Lesze na podzajcznym przybrzegu jo radnie goruce. To kroni to nie było zapszałem wesebne polityskie. Skiery już było o to, byś węce gromadu z familiu, a wiele jest. A gaż, że o to, jo sy zgromadnie z familiu, a to jo wielki rozdziel na przeszywo nimskie, że już masz zaszist, aż kusztycki lusz kupujo ognioprasgotki, a je zapalio, każ se jo mu lubi. Coż mam za żiwne, we USA kupuju snasz po ognioprasgotku, ale poprze ma wieczyna miestu a małych miestu swój ognioszkriakot. Z 4 juli se z takim zakończyjo ze zjawnym ognioszkriakotom, a na to se szykne w jaseliu.
2: With the, you know, publicly organized fireworks, and that's something everyone looks forward to.
3: Historicky se myslím, aż przesiegi są ważniejsze. Każde jas a każde miasto ma niekaki przesieg, a snaż jano w najwięcej miastach dają jeszcze przesiegi. Takie snaż najwięcej widzisz w mediach, jo te ognioprasgoty. Każde miasto a każde wias ma takie ognioprasgoty, also jeden show, also fireworks. A to jo był takie za mnie jako gele wegen ważne. Megu se to pominiasz, jak są ognioprasgoty zapalił. A takie wiele ludzi grilluju.
0: A Evan Blickley pokazuje iści na jeden drugi aspekt, ketaryż przyniosło ten swiedzień.
3: Co to jest wegen ważne, to jest lichy dzień. Also to jest taki wielki rozdziel między Ameryką a Niemską. Nie dają tak wiele lichych dniu, a pen to mieni aż pen w Ameryce te ludzie grilluju, wedpecywaju, se zmakaju, se rozgraniaju teke. Also, a teke upiju wiele alkoholu, to jo teke żel świeżena. Also, to jo kompletnie inak. Also, se myslim, aż nichten w Niemskiej niamerzo se to przedstajisz. Niamerzoż przyronowasz.
0: Emily Bartolduła pak peczmarnio jeszcze raz familiowy charakter swiedzenia.
1: Dokulaż mężo żyjen niewetwisności, byś poprzałem cało wosobińska a familiowa nastupność, myslim, aż mężo byś teke gośba za ludzi przysz gromadu. To se wie, wenn mężo byś przece politizirowane. Cu gronisz, dokulaż som była żywa w Washingtonie, D.C., jo mi przecy było wydobne, kak spyta jo zwieskowe knieżastwo swieżisz ten swieżin. Ale wszo jadno, co jo jaden wieste prezydent pobitował w telewizji, to nie było napszałdu to, coż jo se oglidało wiele ludzi. Skiery jo szło o to, byś skromadnie z familią. To godla se myslim, aż se przecy hyści na ten part prywatnie zmakaju. To jo w mniejszych gminach definitivnie możne.
2: Coming together moment that in smaller communities is still definitely possible.

Uznam z 4. julija, a uzjawienia niewetwisności dają se najlepiej ucytać ze sledującego fakta. Nic 21. juni 1788, ako su ratificirovali ustawu, svieše ako okugnu się założenia, ale z 4. juli 1776. Uzjawienie niewetwisności pet północnoamerykańskich kolonii Wielkiej Brytanijskiej płasi ako kluczowy dokument amerykańskiej rewolucji. Obszadu joveno było jano jeden kapitel w dujkiem historickim procesu. Coż się zachopiło ako zbieżk przeciwo wezeniu za wecku przez brytyjski maszern kraj, jo jadło kwet riaknieniu wet Londona, a jo sledowała skero 8 lat trajuca wejna.

0: Uzjawienie niewetwisności USA nie je dużin sajsznego nic skupiło na fascynacji. W nią formulirowane ideale gnuju iści zinca. A to, lec rowność zinca wiemy, aż nie są w nią formulirowane pszała płasieli za szyknych. Thomas Jefferson, główny autor, je był sam niewolnikar. To je płasiło tek za dalsznych na rewolucji obzielonych wesobiną jako George Washington, ambiwalenca USA jest takim była mega ogronić im zapisana do DNA. A biergarska wojna między przedpołnocnymi a przedpołudniowymi statami jo iści stojała predk. W Europie chylają się k tomu przewidzieć stawizny USA między żywym petiacorom a prednieją światowej wojną. Narod je przeżywił wiestu permanentną ewolucję, a jo se możemy gronić przecej zasej nowo unamakał. Gaż se to szykno obmyslijomy, se nam swida uznam założeńskich mytów za krzutu zwiezaność kraja. Dr. Willi Bartold, wiadomnostnik przy Serskim Instytucie, znaje USA przybytności ze swejskich nazgenienio.
1: 2015 som prietny raz do USA doleżył, aby tam za lieto studiował. Ten sas jo był Barack Obama hyszy prezydent, a kraj jo był pomiennie oblubowany, osobnie miaze studentami. Lietz ronosz su jużo ten sas wiece byli kęż som krytyski wizio, ja sam mir w USA przecej wielkien derje spodobało. Som tam opisnał swoju czynsajszną żeńsku, a som potom do gromady story letter w kraju westał, aby promowirował na pelu nimskej literatury. Ako su Donalda Trumpa za prezydenta uzwolili, jo se atmosfera zmieniła. Za wiele ludzi jo se żywienie zeszpatniło. Lec ronosz som tam Fjelgin redne zas mio, som dżinsa wiasowy, aż zase w nimskej bydlim. Mam za czachotne, aż knieżastwo w USA dleja wiecej autoritarnie agirujo, a se niama p kazniach. Gaż se nic nie zmienio, niok nie pjewej ze swoju familiu wiecej tam bydlisz.

0: Uzjawienie niewetwisności USA było takie za Europę ważny dokument. W sledujących lat dziesetkach se wenocytirują, szuzi tam, żeż ludzie cierpie pet feudalnym systemom, żeż se knieży cenzura, żeż su ludzie zielone do klasą. A to było szuzi w Europie tak. 13 lat po amerykańskim uzjawieniu niewetwisności sledują Francuzarię. Gledajucy na francusku petperu w amerykańskim wejowaniu w lichotu przeciwo Londonoju, to snaż nie przechwatają. Lichota, równość, braćoństwo płasinięto we francuskiej.
1: Jo, DDR su byli USA jasnie kraj imperializma. Tak su nam gronili we szuli. Ale nie jo bywa jano socjalistyczna propaganda albo ideologia. Sme widzieli tu časnú vojnu ve Vietnamu, že USA nic nie sú cyniš mieli. Nuči je bylo vidieš rasové rozdelenie bievých a cárnych a veľká sociálna nerovnováha. Na druhém boce sme sa živali, kak veľicné vece sú dojšpili v Spojených státach, v vedomnosti a v astronautice napríklad. Neil Armstrong a druhé astronauty na mesiacu. To jo bylo fascinujúce. Ale také nedajím zabiš. Za nás modých jo grava amerikánska muzika veľkú vážnu rolu. Jo bylo za nás orientácia te kúbky a spivárie, sú byli revolúcia muzice. Bob Dylan, Joan Baez, The Doors, Led Zeppelin a tak dále.
0: Kroni doktor Hartmut Leibner. V tom, až existirujú v Americe ešte nevelnictvo a industrializácia příbera, samo Karl Marx připeznajú politický a tovarišnostný systém USA. Nímske sociáldemokraty exportirujú rovnocasne partaje a živarnictva do USA. Pred maj ako svieženie má svoj specet v Chicago iniciatíva druhej socialistickej internacionále. Dybkovne k 100. rošinice zachopienka francúzskej revolúcie. Wilhelm Liebknecht víži Keynes 19. stoleša nieco vesebného v casu jeho drogovania do USA.

Widzim skromadne zmyslenie, w którym śniamamy żadno przedstajenie, zagarjonosć zapszało lichotu pestup deriemiesie luda, ako nie są przybliżnie nadejszą w krajach Starego Świata.

tymi spomnieszami Ewena Blikli skończyło się nasze uściwanie kukaszpie 4. julia, dnia niewetwisności w USA. Bajśno rozkronowe partnerje co byli Hartmut Leibner, Willi Barthold a Emily Bartholdowa. To je było uściwanie w Sebastiana Elikowski-Winklera. Ewen Blikli jo to w uściwaniu na jednom miestnym groniu. My jako Europejerie se jadnorje predstajasz niamy gu, jak to jo w USA. Na tom nieco już jo, co się w Ameryku, albo skiery te zjednoczone staty lepiej rozmiesz, pen wam kradu porycują podcast od naszych kolegów dla Roskosa Deutschlandfunk Amerika verstehen. Tam opytają zgromadnie z amerykanistom profesorom Volker Depkart dzieńcajszną US-Ameryku rozmiesz przez jej historię. Amerika w muzice aż do dzieńcajszniego swoje sledy zawiste jo teke u nas Amerikana gronie tej muzice wet jako Schwarz.